Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

mogłaby znaczyć ta przypowieść. On zaś powiedział: wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego w pozostałych przypowieściach, aby patrząc nie widzieli,

mają, przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc, dławieni są przez